0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Polish.
2: Spis ludności odbył się we wtorek, 11 sierpnia. Spis jest obowiązkowy dla każdego gospodarstwa domowego. Nie jest jeszcze za późno, aby wypełnić formularz. Odwiedź census.abs.gov.au/polish lub zadzwoń 1800-181-227. Zatwierdzone przez Australijski Urząd Statystyczny Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.

0: Dobry wieczór Państwu. W kolejnej audycji Radia 3ZZZ witają Państwa Małgorzata i Jerzy Krysiak. Mamy piątą sobotę miesiąca, a więc już tradycyjnie możemy spodziewać się słuchowiska radiowego. Będzie to kolejne nagranie przygotowane przez grupę seniorów Polker z Kisboru. Poza tym będzie też temat historyczny, który często gości w moich audycjach. Tym razem przypomnimy XVII wiek, złote lata polskiej państwowości. To wszystko już za chwilę. A teraz zapraszamy na nasze komunikaty lokalne. Ogłoszenia przygotowała Renata Suwara, a odczyta je Małgorzata Krysiak. Życzymy Państwu dobrego odbioru.
1: Komunikaty i ogłoszenia lokalne. Szanowni słuchacze, serdecznie dziękujemy za pozytywne przyjęcie naszego apelu i przedłużanie członkostwa oraz zapisywanie się nowych członków do polskiej sekcji Radia 3ZZZ. Teraz mamy kolejną ważną informację. Zgodnie ze statutem Radia co 2 lata musimy zwołać zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybierany jest nowy zarząd na kolejne 2 lata. W tym roku planujemy takie zebranie 20 września. Wszystkie osoby, które są płatnymi członkami powyżej 12 miesięcy, mogą kandydować do nowego zarządu. Bardzo prosimy Państwa o zgłaszanie nowych kandydatur do zarządu sekcji Polskiej Radia 3ZZZ. Wszystkie osoby chętne do pracy społecznej są bardzo mile widziane. Swoje kandydatury prosimy zgłaszać do 10 sierpnia do Zofii Kemp, koordynator 04 99 444 096 lub Renaty Suwara 04 25 705 996. Państwa kandydatury musimy zgłosić do biura stacji przed zebraniem. Siostry Zmartwychwstanki, rektor sanktuarium, komitet kościelny, koło pań, rada duszpasterska oraz wolontariusze pracujący przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon zapraszają do udziału w dorocznym odpuście ku czci Matki Bożej Częstochowskiej oraz tradycyjnym bazarze. Harmonogram uroczystości 29 sierpnia, sobota od 10 do 16, bazar o 18, nabożeństwo maryjne o 18.30, msza święta 30 sierpnia w niedzielę o 9 różanie, 9.30 nabożeństwo do Matki Bożej, 10 odpustowa msza święta, od 11.30 do 14.00 bazar. Dom Orła Białego w Breakwater zaprasza na taneczny wieczór Polish Disco, który odbędzie się w sobotę 29 o godzinie 18.00. Na gości czekają wyjątkowe promocje. O 19.30 parkiet rozgrzeje DJ Mark and Modern Beat Entertainment, który przez cały wieczór będzie grał muzykę, przy której nikt nie usiedzi przy stoliku. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi, zjedz pyszny obiad, wznieś toast i baw się do późna. Liczba miejsc na kolację jest ograniczona, dlatego warto zarezerwować.

0: zarezerwować stolik pod numerem telefonu 03 5229 1009. Związek Polaków Melbourne zaprasza 30 sierpnia do Domu Polskiego Syrena w Rowville na koncert Nasze Polskie Kwiaty. W programie wydarzenia jazz przy świecach zabrzmią znane utwory, między innymi Ewy Bem, Krzysztofa Komedy, Zbigniewa Wodeckiego, a także klasyka jazzu amerykańskiego w wykonaniu polonijnych artystów Joanny Bujnowskiej, Elizy Falkiewicz, Sylwii Styczeń, Bernardety Griffins, Summer Zieleniak, Oliwii Chochle, Grażyny Krajewskiej, Tomasza Balczaka, duet Denis i Eren Sachinges oraz zespołów Polski Chór Dzieci i Młodzieży w Melbourne, Kamil Rawdanowicz Group i Amber Jazz Project. Koncertowi będzie towarzyszyła wystawa prac malarskich Joanny Rajtar i Ewy Urbańskiej z Polskiej Fundacji Artystycznej. Początek wydarzenia o 17:00. Bilety w cenie $35 i 25 ulgowe. Rezerwacja Kasia 0400 195 969. Związek Polaków w Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbędą się w dniach 20-25 września w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku przejazd zabytkową kolejką Puffing Billy, wieczór filmowy, dyskoteka, ognisko, gry terenowe, konkursy, quizy, niedzielna msza święta. Koszt $480 od osoby. Zgłoszenia Beata Bara 04 25 865 174 lub e-mail beata.mucha3@outlook.com. W związku z przypadającym w 2026 roku 65-leciem Ośrodka Młodzieżowego Polana w Hillsville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek, wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Obchody jubileuszu zaplanowano na 11 października. Przygotowana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres mailowy polana@polanacamp.org.au. Delikatesy Poletta Deli, A Taste of Europe przy 529 Warrigal Road, Ashwood, posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywczych. Prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Josefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Były to komunikaty i ogłoszenia lokalne Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne.
1: Zapraszam teraz do wysłuchania reportażu, w którym autorzy zastanawiają się, jak to się stało, że Polska, będąc mocarstwem w XVII wieku, już 100 lat później zniknęła z mapy Europy.
2: Wyobraź sobie kraj, który w jednym stuleciu ratuje całą Europę przed podbiciem, a w następnym znika z mapy świata na 123 lata. Nie w legendzie, nie w micie, w dokumentach, w traktatach, w granicach narysowanych przez imperia, które myślały, że wymazanie nazwy wystarczy, by wymazać naród. Rok 1683. Armia Osmańska. 140 tysięcy żołnierzy. Jedna z najpotężniejszych sił militarnych na świecie w tamtej epoce. Oblega Wiedeń już od 2 miesięcy. Wielki wezyr Kara Mustafa jest pewien zwycięstwa. Jeśli Wiedeń upadnie, droga w głąb Europy stoi otworem. Bawaria, Saksonia, Francja, wszystko mogłoby się zmienić. Historia cywilizacji zachodniej wisi na włosku. I wtedy z wzgórz Kalenbergu zstępuje największa szarża kawalerii w dziejach historii. 20 tysięcy jeźdźców, 3 tysiące polskich husarzy skrzydlatych, pancernych rycerzy ze skrzydłami z piór orlich wyrastającymi z pleców, w złoto-czerwonej zbroi, z lancami długości 6 metrów. kilometrów. W jednym szaleńczym galopie rozbija całą osmańską armię w ciągu kilku godzin. Europa jest uratowana przez Polskę. 100 lat później tego samego kraju nie ma już na żadnej mapie. Jak to możliwe? Jak naród, który ocalił kontynent, może zostać wymazany? I dlaczego historia Zachodu tak rzadko o tym mówi głośno? To jest właśnie ta historia. Historia Polski. Od supermocarstwa do celu. Zanim dotrzemy do tej epickiej szarży, musimy cofnąć się w czasie. Do momentu, gdy Polska nie była ofiarą, lecz największym państwem Europy. Jest rok 569. W zachodniej Europie królowie rządzą absolutnie. Kościół i korona kontrolują wszystko, a ludzie są poddanymi, a nie obywatelami. W tym samym czasie, daleko na wschodzie, w mieście Lublin, podpisywany jest dokument, który stworzy coś bez precedensu w całej historii świata. Unia Lubelska łączy Królestwo Polskie z Wielkim Księstwem Litewskim w jeden organizm polityczny. Rzeczpospolitą obojga narodów. I nagle na mapie Europy pojawia się gigant. 1 000 000 km². Wyobraź sobie, dzisiejsza Polska, Litwa, Białoruś, cała Ukraina, Łotwa, Estonia i kawałki dzisiejszej Rosji. Wszystko w jednym państwie. To większe terytorium niż dzisiejsza Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Polska razem wzięte. Największe państwo terytorialne w Europie przez niemal całe 17 stulecie. Ale nie tylko rozmiar robił wrażenie. System polityczny Rzeczypospolitej był o 200 lat przed swoim czasem. Pomyśl, w tej samej epoce Ludwik XIV we Francji mówi słynne zdanie: państwo to ja, absolutna władza jednej osoby. W tym samym czasie Iwan Groźny w Rosji torturuje bojazinów i rządzi przez terror. I w tym samym czasie w Rzeczypospolitej król jest wybierany przez szlachtę w wolnej elekcji. Szlachta polska, szlachcic, czyli warstwa arystokratyczna, stanowiła nawet 10% całej populacji kraju. To fenomen bez odpowiednika w Europie. We Francji arystokracja to może 0,5% społeczeństwa. W Polsce 10% ma prawa polityczne, może głosować, może zasiadać w Sejmie, może wybrać króla. Sejm, dwuizbowy parlament, zbierał się regularnie od roku 1493. Zanim Francja wymyśliła Zgromadzenie Narodowe, zanim Ameryka napisała konstytucję, Polska miała działający dwuizbowy parlament. Król nie mógł wypowiedzieć wojny bez zgody Sejmu. Nie mógł nałożyć podatku bez zgody Sejmu. Nie mógł zmienić prawa bez zgody Sejmu. I był jeszcze jeden aspekt, który w epoce wojen religijnych w Europie Zachodniej wydawał się wręcz niemożliwy. Rok 1573. W całej zachodniej Europie trwają wojny religijne. Noc świętego Bartłomieja 2 lata wcześniej we Francji, rzeź hugenotów w Paryżu. Tysiące zamordowanych w imię Boga. Inkwizycja w Hiszpanii. Prześladowania protestantów w całej Europie. Tymczasem w Polsce, w Konfederacji Warszawskiej 1573 roku, szlachta podpisuje dokument gwarantujący wolność religijną. Katolicy, protestanci, prawosławni, Żydzi, wszyscy objęci tą samą ochroną prawną. Dlatego właśnie przez wieki Rzeczpospolita nosiła przydomek, który mówi wszystko. Paradisus Judeorum. Raj dla Żydów. Gdy całą Europą Zachodnią wstrząsały pogromy i wygnania, Polska była schronieniem. W XVII stuleciu aż 80% wszystkich Żydów na świecie żyło w granicach Rzeczypospolitej. Chodziłeś po tętniących życiem jarmarkach Krakowa, Lwowa, Gdańska, Wilna w tamtych czasach i słyszałeś naraz polskie przekleństwa kupców, hebrajskie modlitwy uczonych, ruskie pieśni z południa, litewskie rozmowy ze wschodu, niemczyznę z zachodnich krain, tatarskie okrzyki z dalekich stepów. Byłeś nie w jednym mieście. Byłeś w centrum świata. Złoty wiek Rzeczypospolitej, pierwsza połowa XVII stulecia, to szczyt. Kraków ma jeden z najstarszych uniwersytetów Europy, założony w roku 1364. Mikołaj Kopernik, który kilka dekad wcześniej obrócił do góry nogami cały obraz wszechświata, to syn polskiej kultury. Architektura renesansowa kwitnie. Zamek Królewski na Wawelu rywalizuje pięknem z Florencją. Dla polskiego widza Polska nie była krajem peryferyjnym, czekającym na uznanie Europy. Polska była centrum Europy. To jest fakt historyczny, a nie mit. I właśnie tu, w tym centrum Europy, rodziły się najdziksze, najbardziej widowiskowe, a zarazem najskuteczniejsze siły militarne, jakie kontynent kiedykolwiek widział. Husaria. Aktywni niemal 200 lat. Rekrutowani wyłącznie z polskiej szlachty. Rycerze, którzy zainwestowali własną fortunę w swój ekwipunek, bo udział w husarii był przywilejem, a nie obowiązkiem. Wyobraź sobie, że stoisz naprzeciwko tej formacji. Słyszysz słyszysz to najpierw. Odległy, narastający grzmot kopyt. Setki, a może tysiące koni, ciężkich, wyszkolonych, galopujących w doskonałej formacji. Potem zaczyna dochodzić coś jeszcze. Dziwny, wysoki świst i trzask, jakby wiatr przeszywał wielkie skrzydła. To są właśnie te skrzydła. Orle pióra, dzikie i rozpiętą jak anioł i demon razem, zamontowane w zbroi lub siodle każdego jeźdźca. A kiedy już to słyszysz, jest za późno. Zbroja husarza była kompletna. Pancerz na klatkę piersiową, naramienniki, hełm, żelazne buty, cała pozłacana i grawerowana. Na ramieniu lanca o długości 5 do 6 metrów. 6 metrów! Porównaj to z przeciętnym piłkarzem, który ma 1,80 m wzrostu. Lanca husarza byłaby trzykrotnie taka jak on. Drewniana, wydrążona w środku dla lekkości, wykańczona stalowym grotem. Do siodła przytroczony szabla, pistolety, maczuga, niekiedy topór. Ale technologia to tylko część opowieści. Taktyka była geniuszem. Formacja husarii podchodziła do wroga w rozproszeniu, w powolnym galopie i stopniowo, jakby oddychając, zbierała się do środka. Flanki zbliżały się ku centrum. Kolanko do kolanko. Ni to ni, jak mówili. Aż w odległości 60 do 100 metrów od wroga były dosłownie jedną zwartą ścianą żelaza, koni i lancy, pędząc z pełną prędkością. Żadna piechota na świecie nie przetrwała tej szarży w całości. Bitwa pod Kirchholmem, rok 1605, Szwecja. Jeden z militarnych potentatów tamtej epoki wysyła armię 3 razy liczniejszą od polsko-litewskiej. 4000 żołnierzy Rzeczypospolitej, w tym 2600 husarzy, naprzeciwko 12 000 Szwedów. Wynik? Całkowita klęska Szwedów. Straty Rzeczypospolitej? Minimalne. To nie jest propaganda. To jest zapisane w szwedzkich kronikach. Ale to jeszcze nie jest ich największa chwila. Rok 1683. Wróćmy do Wiednia. Wielki wezyr Kara Mustafa oblegał Wiedeń od lipca. Miasto było na skraju upadku. Głód, zaraza, mury kruszone przez osmańskie działa. Cesarz Leopold uciekł. Wiedeński garnizon liczył zaledwie 15 000 obrońców naprzeciwko 140 000 osmańskich wojowników. Europejscy monarchowie byli w panice. Papież Innocenty XI desperacko składał sojusz. Święta Liga. I centralną postacią tego sojuszu był Jan III Sobieski, król Polski. Sobieski zebrał armię koalicyjną. Polskie, niemieckie, austriackie i papieskie siły. I przeprowadził błyskawiczny marsz ku Wiedniowi. 12 września o godzinie 17 wydał rozkaz ataku. To, co nastąpiło, zmieniło historię. 20 000 jeźdźców, największa szarża kawalerii w historii zapisanej, ruszyło z wzgórz Kalenbergu. 3000 husarzy na czele. Złoto i stal i pióra i grzmot kopyt i ten dziwny świst skrzydeł. Wszystko razem spadło na osmańskie flanki jak lawina. Armia, która przez 2 miesiące terroryzowała Europę, rozpadła się w ciągu kilku godzin. Jan III Sobieski napisał potem do papieża: przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Parafraza słynnych słów Cezara, ale tym razem to naprawdę Polska ocaliła cywilizację. Nie Francja, nie Anglia, nie Święte Cesarstwo Rzymskie. Polska. I tu właśnie tkwi coś, co powinno zapalić w tobie ten mały ogień ciekawości. Dlaczego ta historia jest tak rzadko opowiadana na Zachodzie?
3: Dlaczego nie ma jej w zachodnioeuropejskich podręcznikach szkolnych jako centralnego momentu europejskiej historii? Dlaczego Sobieski nie jest tak sławny jak Karol Wielki czy Napoleon? To jest pytanie bez dobrej odpowiedzi, albo z bardzo złą odpowiedzią. Ale zostawmy to na chwilę. Bo zanim świat zdążył podziękować Polsce za ocalenie, coś zaczęło gnić wewnątrz samego ciała Rzeczypospolitej. Jak zniszczyć najpotężniejsze państwo Europy? Nie armią, nie wojną. Jednym słowem, nie pozwalam. Rok 1652. W Sejmie Rzeczypospolitej odbywa się zwykłe posiedzenie. Trwają obrady, głosowania. I wtedy wstaje jeden człowiek, poseł Władysław Siciński z Litwy, i wypowiada 2 słowa po polsku. Nie pozwalam. I całe posiedzenie Sejmu zostaje zablokowane. Wszystkie uchwalone prawa unieważnione. Cała sesja anulowana. To był pierwszy oficjalnie odnotowany przypadek użycia liberum veto. Prawa, które dawało każdemu pojedynczemu posłowi, każdemu jednemu człowiekowi spośród setek, moc natychmiastowego rozwiązania Sejmu i anulowania wszystkich decyzji podjętych w danej sesji. Idea stojąca za tym prawem brzmi pięknie. Szlachta polska kochała wolność ponad wszystko. Złota wolność szlachecka. Złota wolność. Liberum veto miało chronić tę wolność przed tyranią większości. Żaden poszkodowany szlachcic nie miałby być zmuszony do akceptowania praw, z którymi się nie zgadza. W teorii piękne, w praktyce samobójcze. Policzyłem dla ciebie. Między rokiem 1652 a 1764 zwołano 55 sejmów. 48 z nich zostało rozwiązanych przez liberum veto. 48 z 55. Rzeczpospolita przez ponad 100 lat była w stanie legislacyjnego paraliżu. Chcesz nałożyć podatek na obronę kraju? Nie pozwalam. Chcesz zreformować armię? Nie pozwalam. Chcesz odpowiedzieć na rosyjską inwazję dyplomacją? Nie pozwalam. I tu zaczyna się najbardziej mrożący krew w żyłach rozdział tej historii. Bo Polska miała sąsiadów, którzy rozumieli dokładnie, jak działa to prawo i nauczyli się je wykorzystywać. Rosja, Prusy, Austria. Trzy imperia, które przez całe XVIII stulecie systematycznie przekupywały polskich posłów, by w kluczowych momentach wypowiadali te dwa słowa: nie pozwalam. Nie musieli napadać na Polskę. Wystarczyło, że zapłacili jednemu człowiekowi za zniszczenie kolejnej sesji Sejmu. Narzędzie ochrony polskiej wolności stało się narzędziem polskiej niewoli. Do tego dodaj jeszcze jeden element. Wolną elekcję króla. Polskie prawo pozwalało, że każdy europejski szlachcic mógł kandydować na tron Polski. A elekcja w praktyce zamieniała się w aukcję władzy. Kto zapłaci więcej? Kto da więcej obietnic szlachcic? Ten zostanie królem. Królowie bez organicznych korzeni w Polsce, bez prawdziwego związku z jej historią i tożsamością, rządzili bez efektywności. Fakcje szlacheckie toczyły prywatne wojny między sobą. Państwo istniało na papierze. W praktyce rozsypywało się. I właśnie wtedy, gdy Polska była na kolanach, nadciągnęła Wielka Wojna Północna. 1700 do 1721 roku. Karol XII Szwedzki i Piotr Wielki z Rosji toczą gigantyczną wojnę na terytorium polskim. Polska nie jest nawet uczestnikiem tej wojny w pełnym sensie. Jest polem bitwy cudzych ambicji. Po zwycięstwie Rosji Polska staje się de facto rosyjskim protektoratem. Carowie Rosji dyktują, kto będzie polskim królem. Rosyjskie wojska stacjonują na polskiej ziemi. Reformy są blokowane. Kraj jest powoli wysysany. W tej desperacji, kiedy Polska już czuła, że traci ostatnie siły, szlachta zrobiła coś niezwykłego. Coś, czego nikt się nie spodziewał. Napisała jedną z najnowocześniejszych konstytucji w historii świata. 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni, jak go nazywano, uchwalił konstytucję 3 maja. Była to pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie. Wyprzedziła konstytucję Francji o 6 miesięcy. Znosiła liberum veto. Reformowała system wyboru króla, dawała prawa mieszczanom, rozszerzała ochronę chłopów. Ale było już za późno. Katarzyna Wielka w Rosji patrzyła na polską konstytucję z przerażeniem i furią. Demokratyczna, reformatorska Polska u jej granicy to zagrożenie dla absolutnej rosyjskiej władzy. Interweniowała natychmiast. I to był koniec. Pierwsza rozbiór. 5 sierpnia 1772 roku. Rosja, Prusy i Austria podpisują traktat. 1/3 polskiego terytorium zostaje między nich podzielona. Polska traci niemal połowę swojej populacji. Sejm, otoczony rosyjskimi wojskami, ratyfikuje układ. 21 lat później, drugi rozbiór, 1793. Rosja bierze Białoruś i wielką część Ukrainy. Prusy biorą Gdańsk, Toruń i Wielkopolskę. To, co zostało z Rzeczypospolitej, ledwo oddychający skrawek. 24 października 1795 roku, trzeci rozbiór. To, co zostało, zostaje podzielone. Polska przestaje istnieć jako suwerenne państwo. Trzy imperia umówiły się między sobą, że słowo Polska nie powinno już nigdy pojawiać się w oficjalnych dokumentach. 123 lata, ponad 5 pokoleń. Cały ten czas nie istniało polskie państwo. Nie było polskiego wojska, nie było polskiego króla, nie było polskiej szkoły.
4: Gdzie uczono po polsku? W
3: wielu zaborach był to akt subwersji. Ale tu właśnie historia przestaje być historią klęski i staje się czymś znacznie trudniejszym do zrozumienia. Czymś, na co nie ma prostej nazwy. Bo naród polski nie umarł. Każde z trzech imperiów sądziło, że po kilku dekadach nie będzie już czegoś takiego jak Polak. Będą Rosjanie, Prusacy, Austriacy. Język można zakazać, tożsamość można wykorzenić. Wystarczy pokolenie dwa, trzy i po wszystkim. Nie rozumieli jednego. Narodu nie tworzy mapa. Naród tworzy język, wiara, pamięć, historia. W zaborze rosyjskim i pruskim nauczanie po polsku było zakazane w szkołach, więc polskie matki uczyły dzieci czytać po polsku w domu, przy kuchennym stole, przy świetle świecy wieczorami. Polskie modlitwy szeptem w kościołach, gdy oficjalny język był rosyjski albo pruski. Polskie książki przemycane w beczkach ze zbożem, ukrywane pod podłogami, przekazywane z rąk do rąk jak najcenniejszy skarb. Katolicyzm stał się rezerwuarem polskiej tożsamości. Być Polakiem to znaczyło być katolikiem, szczególnie tam, gdzie Rosja zwalczała Kościół bezpośrednio. Wiara i język splotły się w jedno. Mówić po polsku i modlić się po polsku to był akt oporu politycznego. I byli artyści. Romantycy polscy Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński pisali z wygnania teksty, które definiowały to, co znaczyło być Polakiem bez ojczyzny. Ich poetry to nie była tylko literatura. To była, jak to ujął pewien historyk, zorganizowany opór przy pomocy innego środka wyrazu. Były też powstania. 1830 roku powstanie listopadowe, 1863 roku powstanie styczniowe. Oba krwawo stłumione. Po powstaniu listopadowym tysiące Polaków uciekło do Francji, Anglii, Belgii. Polska emigracja rozsiała się po całej Europie i niosła za sobą polską kulturę, polskie żądanie niepodległości. Każde stłumione powstanie było katastrofą. Represje były brutalne. Zsyłki na Syberię, konfiskata majątków, masowe aresztowania. Ale między kolejnymi zrywami zbrojnymi toczyła się inna walka. Cicha, długa, wytrwała. Praca organiczna, jak ją nazywali. Budowanie polskich szkół, wydawanie polskich gazet tam, gdzie to było możliwe. Zachowywanie metryk parafialnych, przekazywanie pamięci genealogicznej, prowadzenie archiwów. Historyk Norman Davis, jeden z największych znawców historii Polski, nazwał to najbardziej udanym narodem bez państwa w historii nowożytnej. Polska bez terytorium, bez armii, bez króla. A mimo to Polska naród zachowała swoją tożsamość przez 123 lata. I potem 11 listopada 1918 roku coś niemożliwego stało się możliwym. Trzy imperia rozbiorowe, rosyjskie, pruskie i austro-węgierskie, rozpadły się w ciągu kilku lat, pokonane przez I wojnę światową. Wszystkie trzy równocześnie. Jakby historia przez 123 lata cierpliwie czekała na właściwy moment. 11 listopada 1918, w tym samym dniu, co zawieszenie broni kończące pierwszą wojnę, Józef Piłsudski wkracza do Warszawy. Polska jest wolna, wolna. Dokładnie tam, gdzie była 123 lata wcześniej. Z tym samym językiem, z tą samą wiarą, z tą samą pamięcią. Jakby rozbiory były tylko wymuszoną przerwą w historii, która odmówiła zakończenia się. Zastanów się chwilę nad tym, co to naprawdę znaczy. Narody, które straciły swoją kulturę, zostały zasymilowane przez silniejsze sąsiednie kultury. Takie przypadki znamy setkami. Ludy i języki, które zniknęły pod naciskiem imperium. Polska jest jednym z niewielu przypadków w historii, gdy naród przeżył własną śmierć jako państwo i odrodził się dokładnie taki, jak był. To nie jest przypadek. To jest wynik 123 lat świadomego, codziennego, wytrwałego oporu. Każda polska matka, która uczyła dziecko czytać po polsku przy świecy, każdy ksiądz, który szeptał modlitwy w zakazanym języku, każdy poeta na wygnaniu, który pisał o kraju, do którego nie mógł wrócić, każdy rzemieślnik, który przemycał polskie książki pod deską podłogi. Każdy z nich był żołnierzem tej długiej wojny i każdy wygrał.

0: A teraz zapraszam do zapowiedzianego na początku słuchowiska radiowego. Jest to komedia pomyłek nagrana w Keysborough przez grupę seniorów Polker. Uznałem, że warto zaprezentować to nagranie na antenie naszego radia, chociażby dlatego, aby pokazać niewątpliwe talenty aktorskie naszych seniorów. Posłuchajmy. Słuchowisko Czar Seniora.
1: No hej, kochani, proszę o chwilę uwagi. Wiem, że właśnie trwa bardzo ważna dyskusja na temat tego, czy sernik powinien mieć rodzynki, czy też rodzynki są zamachem na godność człowieka, ale mam dla was wiadomość, znacznie ważniejszą. Dostałam dzisiaj wiadomość ze Światowego Związku Polaków. Ogłosili, wiecie, konkurs dla grup senioralnych takich jak nasza. Konkurs to słuchowisko radiowe. I teraz uwaga, bo tutaj zaczyna się naprawdę ciekawa część. Pierwsza nagroda to wyjazd do jednego z pięciu miast. Ciekawe. Nowego Jorku, Rio de Janeiro, Paryża, Londynu albo Rzymu. Paryż, Boże kochany, Paryż. Ja zawsze mówiłam, że człowiek powinien przynajmniej raz w życiu zobaczyć Paryż. Wieża Eiffla, Sekwana, Montmartre, kawiarenki francuskie, piosenki. Już widzę siebie siedzącą przy stoliku w kapeluszu z filiżanką kawy i patrzącą na ludzi. Co prawda nie wiem, czy oni będą patrzyli na mnie, ale to już jest mniej istotne.
2: A ja jestem za Paryżem z innego powodu. Czy wy wiecie, jakie tam są sklepy? Gdybyśmy wygrały, musimy zorganizować sobie cały dzień na zakupy. Nie interesuje mnie żadne zwiedzanie od rana do wieczora. Najpierw sklepy, potem obiad, potem sklepy, a wieczorem możemy obejrzeć sobie jakąś tam wieżę.
3: A jeżeli wygramy do Rio, to ja mam tylko jedno pytanie. Czy w tej nagrodzie jest wyżywienie?
4: Olek, człowiek mówi o podróży życia, a ty pytasz o jedzenie.
3: Bo podróż życia bez jedzenia może się skończyć bardzo szybko. Poza tym trzeba myśleć praktycznie. Jeżeli organizator płaci za hotel i samolot, to ja chcę wiedzieć, czy płaci również za śniadanie. Bo jak nie, to cały budżet przeznaczony na zwiedzenie wydamy na śniadanie.
5: Mnie najbardziej odpowiada Londyn.
6: Londyn? Bzdura. Rzym, Italia, plaże i gorąca włoska krew.
7: Ja zawsze chciałem zobaczyć Big Bena.
8: Big Ben to nie jest nazwa wieży.
7: Wiem.
8: To dlaczego tak mówisz?
7: Bo chciałem sprawdzić, czy ty wiesz.
8: Bardzo śmieszne.
9: Jeżeli mam być szczery, to konkurs bardzo mi się podoba. Sam pomysł stworzenia słuchowiska daje nam ogromne możliwości.
10: Możemy napisać kryminał, dramat psychologiczny albo komedię, albo melodramat, historię sensacyjną, a nawet słuchowisko historyczne. Literatura radiowa ma tę przewagę, że nie potrzebujemy scenografii. Wystarczy odpowiedni głos, muzyka, efekt dźwiękowy i wyobraźnia słuchacza.
9: Absolutnie tak.
11: Ale skąd weźmiemy tekst?
12: Myślę, że Jerzy powinien się tym zająć. Jerzy ma największy kontakt ze światem literatury, bibliotekami i książkami.
9: A nie przesadzajmy, Krysiu. Jestem tylko bibliotekarzem.
1: Nie ma co dyskutować, Jerzy. Ty masz 2 tygodnie.
9: 2 tygodnie? Chyba żartujecie. To bardzo krótki termin.
4: 2 tygodnie to dużo. Człowiek przez 2 tygodnie może się nawet przyzwyczaić do emerytury.
9: albo odzwyczaić.
1: Kochani, musimy jednak zdecydować, bierzemy udział czy nie. Świetnie. To Jerzy, czekamy na to arcydzieło.
9: W takim razie uprzedzam. Będzie to dzieło ambitne, wzruszające, pełne emocji. I ile będzie to trwało? Około 25 minut.
3: No to dobrze. Przy 30 minutach człowiek zaczyna myśleć o kolacji.
1: Kochani, minęły 3 tygodnie. Tydzień temu zrobiliśmy wspólne czytanie scenariusza, nanieśliśmy poprawki i dzisiaj przystępujemy do nagrania. Jerzy przygotował tekst pod tytułem...
9: Dojrzała miłość.
13: Jak pięknie.
5: Ale dlaczego dojrzała?
13: Bo my jesteśmy dojrzali.
3: Mów za siebie.
9: Uwaga, to jest historia dwojga ludzi, którzy po wielu latach samotności spotykają się ponownie i odkrywają, że prawdziwe uczucie nie ma wieku.
10: Dlaczego?
14: To oczywiste, bo los ich ponownie połączył.
5: Po co te dziwne pytania? To jest literatura i kropka.
7: Bardzo słusznie.
3: A czy tam na tym dworcu jest bufet?
9: Ole!
1: Dobrze, dobrze, zaczynamy.

0: Cisza, cisza, nagrywamy. Ania, prosimy, bo Janola.
1: Minęło 40 lat. 40 długich, samotnych lat. A jednak serce pamięta. Pamięta ten głos, ten uśmiech, tę chwilę, kiedy nasze dłonie spotkały się po raz pierwszy.
2: Aniu, kiedy cię zobaczyłem, czas przestał istnieć. Cały świat zniknął. Byłaś tylko ty.
1: A ty byłeś wtedy taki młody.
2: A ty taka piękna.
1: I co się stało?
2: Życie.
1: Ach!
2: Los nas rozdzielił.
1: Ale dziś jesteśmy znowu razem.
2: Na zawsze.
3: A pociąg podjeżdża za 10 minut.
0: Oj, stop. Olek, twoja postać nie miała mówić o pociągu.
3: Ale przecież słychać pociąg.
0: To jest tło.
3: No to po co go słychać?
4: Nie rozumiesz, Olek, żeby budować atmosferę.
3: Mnie zbudowało apetyt.
5: Olek, proszę.
0: Okej, jeszcze raz.
1: Minęło 40 lat.
2: Aniu.
1: Nie mów nic.
2: Ale muszę.
1: Dlaczego?
2: Bo przez 40 lat nosiłem w sercu tylko jedno pytanie.
1: Jakie?
2: Czy nadal lubisz naleśniki?
0: Stop. Czesław, co ty robisz?
2: Przepraszam, pomyliły mi się teksty.
6: Czesiu, to jest dramat romantyczny.
2: Wiem.
4: A nie komedia kulinarna.
0: Okej, jeszcze raz.
1: Minęło 40 lat.
2: Aniu, pamiętasz tamten wieczór?
1: Pamiętam wszystko.
2: Kiedy powiedziałem ci, że będę cię kochał do końca życia.
1: Pamiętam.
2: I właśnie dlatego wróciłem.
1: Och, Czesławie.
7: Czy teraz mam wejść?
0: Nie.
7: Ale tutaj mam napisane, wchodzi Teresa.
0: To będzie w kolejnej scenie.
7: Aha, to ja wyjdę.
5: Nie musisz wychodzić, bo już jesteś.
7: No właśnie, dlatego pytam.

0: Po 3 godzinach nagrywania byliśmy już zmęczeni. Jerzy coraz bardziej przypominał człowieka, który żałuje, że kiedykolwiek nauczył się czytać.
1: Okej, jeszcze raz. Tym razem proszę bez własnej interpretacji.
2: Ale Jerzy, ja uważam, że moja bohaterka powinna być bardziej elegancka.
3: Przecież jest bardzo elegancka.
2: Nie jest.
4: Dlaczego?
2: Bo mówi, kocham cię jak zwykła kobieta, a powinna mówić jak dama.
5: Proszę bardzo, powiedz jak dama.
2: Kocham cię. A, mimo że życie nie było dla niej łaskawe.
6: To było bardzo dobre.
7: A mnie się podobało poprzednie.
2: No, bo ty nie masz duszy romantycznej.
7: Mam, tylko rachunki ją przykrywają.
5: A ja mam problem z moją rolą.
1: Jaki znów ty masz problem?
5: Moja bohaterka w scenariuszu mówi, że całe życie czekała na prawdziwą miłość. A ja uważam, że powinna powiedzieć, że całe życie czekała na prawdziwy urlop.
8: Popieram.
1: Nikt nie będzie zmieniał tekstu.
5: To po co prosiłeś o pomysły?
1: Żeby poprawić tekst.
5: No właśnie.
0: Jerzy, może rzeczywiście pozwólmy im trochę improwizować.
1: Nie.
9: Dlaczego?
1: Bo jeżeli pozwolę wszystkim improwizować, to z dramatu o miłości zrobimy program o emeryturach, wyprzedażach i kiełbasie.
8: A można o jedzeniu?
1: Nie.
10: Kochani, mam dobrą wiadomość.
7: Co się stało?
10: Zwycięstwo.
8: Co?
10: Wygraliśmy. Co?
1: Naprawdę?
10: Naprawdę. Sama jestem zdziwiona.
2: A dokąd jedziemy?
10: Do Paryża.
1: Wow!
11: Paryż? Wiedziałam, że los mnie tam zaprowadzi.
12: Ja też wiedziałem.
6: Przecież chciałeś Londyn.
12: Ale to było zanim wygrał Paryż.
1: A ile dni?
10: Nie wiem.
7: Jaki hotel?
10: Nie wiem. A bagaż?
5: Ja już wiem, co zabieram.
10: Co?
5: Wygodne buty.
10: Do Paryża?
5: Tak, bo ja będę chodziła cały dzień, to przynajmniej nie będę cierpiała.
3: Ja zabieram sukienkę.
7: Jedną?
3: Na każdą okazję.
9: A ile to jest każda okazja?
3: Śniadanie, spacer, obiad, kolacja, no i teatr.
1: Czyli 5.
3: Na początek.
12: A ja mam zamiar odwiedzić paryskie nocne kluby.
6: W twoim wieku?
12: Właśnie dlatego. Trzeba korzystać, póki noc trwa.
7: Siostro Elu, ale szczegóły. Kiedy lecimy?
10: Mamy telekonferencję za tydzień. Organizator przedstawi szczegóły tej podróży.
2: Czyli czekamy jeszcze tydzień?
10: Tak.
11: Ja chyba nie wytrzymam.
8: Ja wytrzymam. Najbardziej mnie interesuje, co dostaniemy do jedzenia.
7: A ja jestem ciekawa, czy organizator pokrywa wszystkie koszty.
10: Wszystko jest napisane w regulaminie.
7: I co?
10: Jest napisane, że zwycięzcy otrzymają wyjazd do Paryża.
7: To wszystko?
10: Tak. Nie wystarczy?
7: Czyli trzeba było czytać dokładniej.
10: Słuchajcie. Halo, mamy połączenie.
9: Mik, słyszymy?
13: A oni nas słyszą?
10: Oczywiście.
13: Skąd wiadomo?
10: Bo właśnie kiwają głową.
5: Może tylko kiwają.
1: Cisza, już jest wizja.
2: Drodzy Państwo, serdecznie gratulujemy zwycięstwa w naszym konkursie. Państwa słuchowisko Dojrzała Miłość zachwyciło jury. Doceniliśmy przede wszystkim humor, naturalność dialogów i wspaniałą atmosferę grupy.
1: A, wiedziałem.
8: A ja myślałam, że wygraliśmy przez przypadek.
2: W nagrodę otrzymują państwo wyjazd do Paryża.
11: Cudownie.
2: Podróż odbędzie się w przyszłym miesiącu.
0: A hotel?
2: Oczywiście zapewniamy transport.
7: Samolot?
2: Nie.
0: Przepraszam?
2: Transport.
6: Tak, ale jaki?
2: Autobus.
9: Autobus?
2: Tak, autobus turystyczny.
9: Z klimatyzacją?
2: Ma klimatyzację.
8: Co to znaczy ma?
2: Technicznie.
12: Co to znaczy technicznie?
2: Jest zamontowana.
6: Ale działa.
2: Czasami działa.
5: A jak długo jedziemy?
2: Około 2 godzin.
11: 2 godzin?
2: To jakoś dziwnie szybko. Tak, Paryż jest stosunkowo blisko.
8: Chwileczkę.
2: Tak.
8: Powiedziała pani stosunkowo blisko.
2: Tak.
12: Paryż jest stosunkowo blisko Melbourne.
2: Oczywiście.
1: Nie, nie jest. Aha.
2: Proszę państwa.
10: Przepraszam, ale chyba nastąpiło jakieś nieporozumienie. My zrozumieliśmy, że chodzi o Paryż we Francji.
2: A.
10: Co a?
2: Nie, to nie Paryż we Francji.
9: Nie?
2: Chodzi o Paryż w Australii.
7: Nie lecimy do Francji.
2: Nie.
7: Nie zobaczę pól elizejskich.
2: Nie.
3: Nie zobaczę sekwany?
2: Nie.
12: Nie zobaczę paryskich klubów?
2: Nie.
1: A wieża Eiffla?
2: Oczywiście.
9: Co? Co?
2: W Paryżu, w australijskim Paryżu, znajduje się park zabytków. Jest tam miniatura wieży Eiffla.
7: Miniatura?
2: Tak.
7: Jak duża?
2: Kilka metrów.
1: Czy można wejść na górę?
2: Można.
8: A restauracja?
2: Jest.
8: No to nie jest tak źle.
7: Olek, my mieliśmy jechać do Paryża we Francji.
8: Ale teraz już wiemy, że jedziemy do Paryża tutaj.
2: To jest właśnie problem. Nikt nam nie powiedział, że tutaj. Regulamin mówił wyjazd do Paryża.
1: No i formalnie jest to prawda.
6: Co ty mówisz, Jerzy?
1: Co? Jest Paryż? Jest. Jedziemy? Jedziemy.
5: A zdjęcia?
2: Oczywiście zrobimy państwu zdjęcia pod wieżą Eiffla, pod Łukiem Triumfalnym oraz przy innych słynnych obiektach.
10: Ale ja?
2: Park ma repliki.
10: Czyli będziemy mieli zdjęcia z Paryża?
2: Tak.
7: A folder internetowy?
2: Oczywiście, przygotujemy.
7: Ile kosztuje?
2: Folder?
7: Tak.
2: Koszt pokrywa organizator.
7: No, przynajmniej tyle.
8: Wreszcie jakaś dobra wiadomość.
2: A obiad? W restauracji Hungry Jack.
8: Czyli jednak żyjemy.
2: Hamburger? Duży hamburger.
8: To ja już jestem zadowolony.

0: A nocny klub?
1: Nie przewidziano.
0: A gdybym sam znalazł?
1: To już na własny koszt.
0: Czyli jest nadzieja.

0: Kochani, może nie jest to Paryż, o którym marzyliśmy wszyscy, ale wygraliśmy konkurs. Jedziemy razem. Będziemy mieli zdjęcia, które tak lubimy. Będziemy się dobrze bawić. A przede wszystkim...
1: Będziemy mogli powiedzieć, że byliśmy w Paryżu.
2: I to dzięki naszej dojrzałej miłości.
3: Chociaż z tą dojrzałą miłością też mieliśmy szczęście.
2: Dlaczego?
3: Bo gdybyśmy nazwali słuchowisko Młoda Miłość, organizator mógłby nas wysłać do Young.
4: A gdybyśmy nazwali Wielka Miłość,
5: to może wysłaliby nas do Great Ocean Road.
6: A gdybyśmy nazwali Prawdziwa Miłość,
7: to pewnie dostalibyśmy darmową kawę.
8: Najważniejsze, że jedziemy.
9: Ja i tak wezmę sobie elegancką sukienkę.
0: Po co?
9: Bo nigdy nie wiadomo.
1: A ja kapelusz.
10: A ja koszulę na nocne wyjście.
7: A ja pusty plecak.
1: A po co pusty?
7: Na hamburgera.
0: No dobrze, moi drodzy. Nie jedziemy do Paryża we Francji.
9: Ale jedziemy do Paryża.
7: Dokładnie.
1: A wiecie co? Może to nawet lepiej. Do Francji jest daleko. Człowiek się męczy w samolocie. Potem zmiana czasu, język obcy.
7: Najważniejsze, że zjemy hamburgera.
3: Ale czy za darmo?
0: Tego nie wiemy.
3: To proszę zapytać organizatora.
0: Dobrze, zapytam, Sylwia. Tylko zawsze o pieniądzach.
3: Bo wiecie, wyjazd wyjazdem, ale pewne rzeczy trzeba ustalić.
2: A ja już mam pomysł na nasze następne słuchowisko.
0: Jaki?
2: Czar seniora na końcu świata.
10: Tylko najpierw sprawdźmy, czy ten koniec świata jest we Francji, czy w Australii.
0: I pamiętajcie, nieważne, dokąd jedziemy, i najważniejsze, żebyśmy jechali razem.
7: I żeby był hamburger.
11: W słuchowisku Czar Seniora wystąpili seniorzy z grupy Polker w Keysborough. Siostra Elżbieta Cieślarczyk, Jadwiga Gudonowicz, Małgorzata Moszczyński, Krystyna Kobus, Jolanta Czarnecki, Anna Hele, Anna Steinwald, Teresa Jaworski, Tadeusz Wiatr, Wojciech Lewiński, Aleksander Olszak, Czesław Wawerek, Edward Bednarek oraz Jerzy Krysiak. Słuchowiskiem radiowym kończymy dzisiejszą audycję, a jutro jest niedziela. Życzymy więc Państwu, aby była to niedziela spokojna, rodzinna i pełna dobrych chwil. A dzisiejsza audycja pokazała nam również, że historia może być nie tylko poważna i pełna trudnych pytań, ale również interesująca i inspirująca. Podobnie jak nasze słuchowisko, pełne pomyłek, zabawnych sytuacji i przede wszystkim aktorskiego zaangażowania naszych seniorów z Polker. Mamy nadzieję, że zarówno reportaż historyczny, jak i dzisiejsza komedia sprawiły Państwu przyjemność i były dobrym zakończeniem naszego sobotniego spotkania. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dobranoc Państwu.